0: 35 lat temu na Załodziu narodziła się inicjatywa, która za cel postawiła sobie walkę o pamięć i prawdę historyczną. Dziś w gości udaliśmy się do pana Jana Ryłko, prezesa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej. Jak doszło do powstania rodziny katyńskiej na Załodziu? Po dekadach milczenia wreszcie można było o zbrodniach radzieckich mówić na głos.
1: W zasadzie o Katyniu u nas nie wolno było mówić w ogóle, a jeśli już, to o tym, że to była zbrodnia, której dokonali Niemcy. I to była jedyna właściwa odpowiedź na wszelkie pytania. Generalnie nikogo to nie interesowało, no bo wiadomo, jakiś tam Katyń, jakaś tam wojna, druga wojna światowa, no i wiadomo, że tam są zabici, no i po prostu tyle. Natomiast w szkołach absolutnie nic nie można było mówić, bo moja mama była nauczycielką języka polskiego i historii. No i gdyby moja mama coś na historii powiedziała na temat Katynia, to na drugi dzień by przestała pracować, prawda? Więc takie były tutaj czasy. W Polsce było o wiele luźniej, bo tam można było mówić na ten temat, można było zdobyć jakieś publikacje, które były wydawane po ziemiu, także jednak tam była dużo większa wolność słowa niż u nas. Więc ten początek tych 90. lat, no to w zasadzie okazało się, że teraz już można, po 89. roku, już można mówić, już można pisać, już można dyskutować na tematy, które przedtem były tematami tabu. No i ponieważ moja mama była jedną z sierot, które zostały po zamordowanych policjantach w Ostaszkowie, więc zaczęła się tym interesować. No i spotkała ludzi, których też to zaczęło interesować, no i postanowili po prostu założyć Stowarzyszenie Rodzina Katyńska. Na pewno z tym trochę było problemów, bo na początku lat 90. za bardzo nie wiadomo było, jakie umowy podpisywać, kto ma te umowy podpisywać, jak to w ogóle wszystko załatwiać. Także to było trochę trudne.
0: No ale w końcu stowarzyszenie powstało. Kiedy dokładnie?
1: Stowarzyszenie Rodzina Katyńska powstało 9 marca 1991 roku i od tego czasu działa, no czasem z dużymi przerwami, czasem z mniejszymi przerwami, według możliwości. To znaczy ci ludzie, którzy na początku tworzyli ten trzon Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, to było około 160 osób, którzy zaczęli się zgłaszać do stowarzyszenia, zaczynali sobie przypominać niektórzy to, że mają znajomych, mają rodzinę, która tam została zamordowana. No i zaczęli powoli się tym interesować też, no bo dużo ludzi po prostu no, nie wiedziało, tych informacji nie było.
0: Jak to w praktyce wyglądało w rodzinach?
1: Pamiętam, jak moja babcia, żona Józefa Pilicha, Maria Pilich, Józefa Pilicha, który został zamordowany w Ostaszkowie, w zasadzie w Twerze później, bo oni przewozili ich z Ostaszkowa do Tweru. I ona, wiem, że pisała listy do Polskiego Czerwonego Krzyża, do Czeskiego Czerwonego Krzyża, do Światowego Czerwonego Krzyża Międzynarodowego. Wszędzie dostawała informacje, że nie mają żadnych informacji na temat jej męża. Pisała również do Republiki Federalnej Niemiec, żeby się dowiedzieć, ale też odpisali jej, że oni nie mają żadnych informacji na temat jej męża w swoich dokumentach, więc moja babcia aż do śmierci właściwie nie wiedziała, co się z jej mężem stało, czekała na niego oczywiście.
0: Babcia czekała, a rodzinę z czegoś trzeba było wyżywić.
1: Starała się jakoś przeżyć, no bo przecież miała na utrzymaniu dwójkę dzieci. Oprócz tego była jeszcze babcia, z którą też trzeba było jakoś się poukładać. Także no, miała bardzo trudne życie, bardzo trudne początki. No a później to wszystko się zaczęło przekładać także i na dalszą rodzinę, to znaczy na moją mamę i całą rodzinę, bo ja przecież się wychowałem bez dziadka, bez jednego dziadka. Ja mojego dziadka nigdy nie poznałem, nigdy nie wiedziałem, jaki on był. Słuchałem tylko tego, co moja mama mówiła z powiadania, kiedy siadaliśmy zimą wokół pieca w kuchni. No i wtedy rozmawialiśmy sobie w takim wąskim kręgu na temat tego, jak to wyglądało po wojnie. Mama opowiadała, w jaki sposób ona przeżywała tę wojnę. Mówiła o swoich doświadczeniach, mówiła o przekraczaniu Bugu, mówiła o tym, jak widziała te wszystkie straszne rzeczy, które tam się wtedy działy. I z tego coś wiedzieliśmy, ja i mój brat, na ten temat, ale też niezbyt wiele, no bo bała się moja mama, że jakbyśmy coś gdzieś tam powiedzieli, no to ją by wywalili z roboty i by się skończyło, prawda?
0: A więc bardzo poufne i ograniczone informacje, tak?
1: Z biegiem lat to się zmieniało, bo tych informacji było coraz więcej. Później dowiedzieliśmy się, że jest cmentarz tych pomordowanych w Miednoje i moja mama z swoim bratem, z Józefem Pilichem, pojechali właśnie tam na to miejsce, żeby się pomodlić. Ale mówiła mama, że nie byli w stanie w ogóle nic tam zrobić, bo byli tak ściśnięci za gardło, że nie byli w stanie po prostu słowa powiedzieć. Także było to ogromne przeżycie i z tego co wiem, to nawet brat mojej mamy, Józef Pilich, nie chciał ze sobą wziąć garstki ziemi, żeby sobie to wszystko przypominać, bo po prostu było to zbyt wielkie, zbyt trudne przeżycie dla niego.
0: Dzieci, które wychowywały się bez ojca.
1: Umiem sobie wyobrazić, jak wyglądało życie dzieci bez ojca, no bo przecież ich ojca wtedy zamordowano gdzieś daleko. Ale jak mówię, babcia była kobietą, która bardzo dobrze rozumiała to wszystko, co się działo wokół, i ona zawsze negatywnie oceniała Armię Czerwoną i Związek Radziecki i wiedziała od samego początku, kto to zrobił, kto był za to odpowiedzialny, i do końca życia w to wierzyła i nikt nie był w stanie ją przekonać, że jest inaczej.
0: Mówiąc o początkach stowarzyszenia i dokumentowaniu losów zaodziańskich ofiar, nie sposób nie wspomnieć o wybitnej postaci, historyku, profesorze Mieczysławie Boraku. Jak wielkie było dla całej sprawy znaczenie jego badań naukowych?
1: Pan profesor Mieczysław Borak, jako jeden z nielicznych naukowców, miał dostęp do archiwów NKWD w Moskwie, ponieważ te archiwa były zamknięte przed polskimi naukowcami i Polacy nie mogli tam pojechać i poszperać w tych wszystkich dokumentach. Natomiast pan profesor Mieczysław Borak, jako Czech, mógł tam wyjechać i on znalazł tam najpierw imiona i nazwiska 222 Polaków zamordowanych właśnie w Ostaszkowie, Koziolsku i Katyniu, i tablice z nazwiskami tych 222 osób są właśnie na Kąteszyńcu w czeskim Cieszynie. Odlała te tablice Huta Trzyniecka, dzięki której można było to wszystko zrobić. No a w dalszych badaniach pan profesor Mieczysław Borak znalazł jeszcze przed śmiercią około 500 nazwisk, czy ponad 500 nazwisk ludzi, którzy w jakikolwiek sposób byli związani z Zaolziem.
0: To znaczy, że lista może być jeszcze o wiele szersza?
1: Podejrzewam, że ta lista może być o wiele większa, ponieważ nie ma nigdzie, oprócz tych badań pana profesora Boraka, nie ma nigdzie żadnych dokumentów, które by albo potwierdzały, albo by twierdziły, że to są już wszystkie ofiary i więcej już ich nie ma.
0: Zróbmy króciutką pauzę. 8 września podczas uroczystości pod tablicami katyńskimi na Kąteszyńcu chór Cieszyńskiej Szkoły Podstawowej nr 2 zaśpiewał piosenkę, którą teraz chcę państwu zaprezentować w wykonaniu oryginalnym. Zespół Chorytnica, Katyńskie Łzy.

0: Przed 35 laty powstało Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej. Z obecnym prezesem Janem Ryłko rozmawiam o pamięci, tożsamości oraz dniu dzisiejszym. Dla młodszych słuchaczy przypomnimy krótko tło historyczne. O jakim dramacie i jakich zbrodniach rozmawiamy?
1: No ten dramat w zasadzie rozpoczął się 1 września 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa, ponieważ wszystkie organizacje i instytucje, które wtedy były tutaj na Zaolziu, polskie, to dostały rozkaz wycofania się na wschód. No bo z zachodu szło wojsko niemieckie i dlatego wszystkie organizacje, organy państwowe, instytucje miały za zadanie przesunąć się na wschód, gdzie jeszcze była wolna Polska. No ale jak wszyscy wiemy, 17 września 1939 roku ze wschodu ruszyła Armia Radziecka, Armia Czerwona, która bez wypowiedzenia wojny, bo przecież Stalin nie wypowiedział wojny Polsce, no po prostu ruszyli ze wschodu na zachód i zabierali tę część Polski, którą chcieli. Polacy dostali rozkaz, żeby nie stawiać oporu Armii Czerwonej, więc nie stawiali. I dostali rozkaz przedarcia się do Rumunii. No, niektórym to się udało, niektórym się nie udało i wśród tych, którym się nie udało, było około 20 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, policjantów, Straży Granicznej i różnych innych osób.
0: Ale byli też cywilni intelektualiści.
1: Byli tam dziennikarze, byli tam lekarze, byli tam księża, naukowcy, nauczyciele, no bo chodziło o to, żeby zlikwidować jak największą ilość intelektualistów w kraju, żeby nie było komu ten naród prowadzić.
0: W 1940 roku zostali skoncentrowani m.in. w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie czy Starobielsku. I co dalej?
1: No i stamtąd byli zabierani do miejsc takich jak ośrodki rekreacyjne NKWD, gdzie prowadzano ich do piwnicy, strzelano im w tył głowy, no i później wyrzucano ich do zbiorowych grobów. I wiemy o tym, że Rosjanie czy Związek Radziecki, NKWDziści byli zdolni za jedną noc zamordować w ten sposób od 200 do 250 osób.
0: Sprawa ujawniona została w 1943 roku przez Niemców, którzy wykorzystali to propagandowo. Potem Rosjanie stworzyli własną komisję i zrzucili mord na Niemców, również manipulując i konstruując na własną rękę informacje medialne. Podczas konferencji rocznicowej w czeskim Cieszynie mogliśmy obejrzeć dwa filmy dokumentalne.
1: Mieliśmy możliwość oglądnąć dwa filmy propagandowe. Jeden film z 1943 roku, to był film propagandowy NSDAP, a drugi film propagandowy z 1944 roku, znów to był film propagandowy NKWD. I dzięki pani kustosz Iwonie Łyko z Narodnego Filmowego Archiwum Praha mieliśmy możliwość zobaczyć te dwa filmy i pani Iwona powiedziała nam po prostu o historii powstania obu filmów i mówiła także o tym, że tu widać bardzo dobrze i niemiecką propagandę, i radziecką propagandę, która wykorzystała właśnie te zbrodnie ludobójstwa dla swoich własnych celów. Obawiam się, że patrząc na to, co się dzisiaj dzieje na świecie, że dużo scenariuszy się powtarza, no i nie chciałbym być złym prorokiem, żeby to się znów powtórzyło, to co było przed tyloma laty.
0: Potomków tamtych ofiar już jednak ubywa.
1: Na początku powstania Stowarzyszenia Rodzina Katyńska było nas 160 osób, czy ponad 160 osób. Dzisiaj nasze stowarzyszenie liczy 53. I ja zawsze, robiąc wykłady od 6 już lat i prezentacje w szkołach podstawowych na Zaolziu, w 10 szkołach podstawowych na Zaolziu, zawsze pytam tych uczniów, czy 53 osoby, 53 członków to jest dużo, czy to jest mało. No i potem im mówię, że to przecież nie zależy od tego, czy to jest jedna osoba, czy 5, czy 50, ale zależy od tego, czy te osoby coś robią, czy nie robią nic, prawda?
0: Jak więc uczycie młode pokolenia prawdy o Katyniu, by potrafiły rozpoznać i odrzucić historyczne manipulacje?
1: Jak powiedziałem, my się od tych 6 lat staramy przekazywać te wiadomości i te informacje młodym ludziom w szkołach podstawowych na Zaolziu. W zeszłym roku pierwszy raz mieliśmy możliwość zrobienia takiej prezentacji w Cieszynie, w Polsce i też w szkole podstawowej numer 2 imienia 4 Pułku Strzelców Podhalańskich i też byliśmy bardzo dobrze przyjęci. Ja zawsze na tych zajęciach, kiedy skończę całą tą prezentację i tło historyczne, kiedy to się raz zaczęło, dlaczego się zaczęło i tak dalej, to potem na koniec pytam tych ludzi, powiedzcie mi, moi drodzy, czy wy uważacie, że pan Józef Pili, którego tam pokazuję, no bo mam zdjęcia mojego dziadka, mojej babci, mojej mamy i mojego wujka, pokazuję im to i mówię, powiedzcie mi, moi drodzy, czy według was ten Józef Pili, który przecież dostał różne odznaczenia, bo walczył w powstaniach śląskich, czy on był patriotą, czy nie?
0: Co mówią?
1: Bywa cisza na sali, ale potem niektórzy mówią tak, no tak, większość mówiło tak.
0: Warto, by młodzi ludzie się nad tym zastanawiali.
1: Mówiłem im także o tym, że patriotyzmem nie jest na pewno bieganie z polską flagą, z polskim sztandarem po ulicach w jednej ręce i z zapaloną pochodnią w drugiej ręce i rozwalanie jeszcze okien wystawowych, że to z patriotyzmem absolutnie nie ma nic wspólnego. Dalej mówiłem im także i mówię im o prawdzie. Mówię, słuchajcie, ta prawda była chowana przez ponad 50 lat. Dopiero po 50 latach dowiedzieliśmy się, jaka była rzeczywistość, kto kłamał, kto oszukiwał, a kto mówił prawdę. I wy, można by sobie powiedzieć, że wy dzisiaj macie o wiele lepszą sytuację niż my kiedyś tam, no bo jest internet i są social media i jakieś tam jeszcze AI i nie wiem co. Ale mówię, uważajcie przede wszystkim na to, żebyście sprawdzali wszystkie informacje, które do was docierają, bo to nie jest tak, że jeśli ktoś wam coś napisze w SMS-ie albo wyśle jakąś rolkę, albo wy gdzieś coś przeczytacie i że może wam się wydawać, że to jest prawda, że to jest racja, że to jest prawda, ale to wcale nie musi być. Może być tak, że ten, kto wam wysłał te informacje, ma jakiś drugi cel po to, żeby was omamić, może by was okraść, nie wiem, ale sprawdzajcie te informacje i nie wierzcie wszystkim, którzy do was z jakimikolwiek informacjami pochodzą, bo możecie się stać ofiarami jakiegokolwiek wykorzystania.
0: Żyjemy w niełatwych czasach i trzeba myśleć, trzeba sprawdzać źródła. Dzięki za ciekawą rozmowę i życzę waszemu stowarzyszeniu, by kolejne pokolenia podejmowały tę rolę utrzymywania własnej tożsamości i pamięci o swoich przodkach oraz o wydarzeniach, jakie w naszej części świata miały miejsce. I byśmy potrafili się na tej historii czegoś uczyć. Nasz czas mija, chcemy więc pożegnać się utworem, który przestrzega nie tylko przed ciemnością, która czai się wokół, ale nieraz czai się w nas samych. Piosenka Ryszarda Rynkowskiego pod tytułem Mrok. A ja życzę wszystkim dobrego wieczoru i zostańcie państwo z Bogiem.